nyame owura fa me mɛsie fa me adwuma sie wo fa m'awareɛ sie fa me nkwa sie babo sɛ amandenden ne wo dini na wɔmɔ dwanto a wo ne wokyi wɔ na wode mɔ nsie ao jesus abrɛ mframa nkɔyɛ a